0: ɔne ne nua ɔsɛe bobie a ɔwɔ aburokyimaa mu bukakyire ɔsɛe raymond a ɔyɛ adwuma wɔ abigyan ɔso ɔma ma awerɛkyekyerɛ ɛfiti ɔwu a mma nkama sɛm yɛne ɔwu a yɛkwam na ma aboɔ ɛyere mama
1: wonyɛɛnɛwu
0: a yɛpɛ adwuma gitare ɛno nti me sɛ ɔwu nyɛ yɛne ɔwu a yɛmpraa so hene nana wiape kwagyan ɛno nti me sɛ ɔwuo nyɛ na hwɛ ne ɔwu a yɛkwaberɛ nyaako nti meka daa sɛ ɔwuo nyɛ